0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? MaxiGramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Radio SK.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
7: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo.
2: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
7: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
2: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
1: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
2: Centrum Zdrowia Tarnów, ulica Rydza Śmigłego 5, telefon 14 69 66 000.
3: Kalambury, przegrany robi obiad.
4: Mama pokazuje zimę?
5: Albo stoi przy lodówce.
3: Dobra, to jeszcze raz.
4: Dom?
5: Ciepło.
3: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą.
1: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wracamy!
10: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka. Mamo!

0: jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
1: Odpalamy SK Toy Story Radio!
2: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
3: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
5: Już chwileczkę, bez paniki!
1: SK Toy Story Radio!
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
7: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
12: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
11: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
12: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
13: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgi. Więcej na tarnowia.pl.
14: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
15: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
14: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
16: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Płyty, płytki, płyty.
19: Co tam nucisz, Zosieńko?
18: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
19: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
20: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżu. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
23: I po reklamie.

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej

0: godziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostają tu do obiadu.
4: Ale rozłożyłem ten bazet za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
3: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
5: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
7: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
6: I to masz od ręki?
7: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
6: I nie tracisz czasu.
7: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał, jestem na budowie.
8: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
12: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej.

0: 1,29 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: I po reklamie.

0: emocjach.
1: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tato baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
17: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do

0: 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełni warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Płyty, płytki, płyty.
2: Co tam nucisz, Zosieńko?
1: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matt. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
3: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercury Market.

0: lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Po wymagającym i wyrównanym meczu Polka zagra w finale French Open. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 7-6 i 6-4. W finale Wielkiego Szlema zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. To już w sobotę o 15:00. Wtargnął z nożami przed ołtarz w trakcie procesji Bożego Ciała. To w Sosnowcu. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję. Okazało się, że był pijany.
8: Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nikomu nic się nie stało.
7: Mówił Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu. Zatrzymany mężczyzna ma zostać dziś przesłuchany. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania już 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
9: Ja wiem, że jest minuta po 9:00, ale jest piątek w środku długiego weekendu, więc ja jestem absolutnie zaspany. Najpierw kawa, potem sprawa. To jest moje powiedzenie, dzisiaj również aktualne. Więc ode mnie w takim razie w ramach takiego podwójnego espresso New Religion, Bibi Rexha i Faithless, tu Hanczak. Dzień dobry.

0: Wchodzimy wspólnie w ten piątkowy poranek, 16 minut po godzinie 9. Nelly Furtado na antenie Radia SK, Michał Hanczak przy mikrofonie. No ja zawsze mówię, najpierw kawa, potem sprawa, a na to wszystko Ania, nasza słuchaczka, mówi...
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: W związku z tym, że jest długi weekend... By pracować mi się chciało, jednak kawa to za mało.
0: Można od razu skoczyć po drugą, albo zrobić sobie podwójną. Chociaż myślę, że jutro o 15 to kawa nam nie będzie potrzebna, wręcz odwrotnie. Pewnie jakieś ziółka, melisa na uspokojenie, bo Maja Chwalińska jutro o 15 zagra w finale Rolanda Garrosa. Słuchajcie, no co to jest za historia, którą żyjemy od kilku dni? Jeszcze kilkanaście dni temu nikt nie mówił o Maji Chwalińskiej. Ona była poza pierwszą setką rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Teraz już wiadomo, że będzie w okolicach 20 miejsca, a może nawet jeszcze wyżej. Jeszcze kilka lat temu dawała sobie spokój z tenisem, miała swoje problemy ze zdrowiem psychicznym, musiała zrobić sobie przerwę. Miała problemy z pieniędzmi, z szukaniem sponsorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle... Wszystko się zmieniło, no może nie w jeden dzień, ale w tych kilkanaście ostatnich dni mamy do czynienia z prawdziwą mistrzynią i prawdziwym talentem, o którym mówią wszyscy. I to jest historia z jednej strony jak scenariusz na film, ale też taka trochę ku pokrzepieniu, że oczywiście ciężka praca i wytrwałość jest bardzo ważna, ale zawsze, nawet kiedy są różne górki, dołki, to prędzej czy później po tych nawet najgorszych burzach musi wyjść słońce i niech to, ta myśl z nami zostanie jak najdłużej. No a jutro oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję od godziny 15. Pozdrawiamy ją serdecznie, już teraz wysyłamy jej bardzo dużo dobrej energii. No i jej, ale też wszystkim wam chcę życzyć po prostu wszystkiego najlepszego.

0: Na dzień dobry i na dobry dzień w Radiu SK. Dawid Podsiadło i jego tazosy. Odblokowałem u kogoś wspomnienia z dzieciństwa. Kto bawił się tazosami w czasach szkolnych? Można teraz wrócić do czasów dzieciństwa, do czasów, kiedy słuchało się piosenek z Króla Lwa i oglądało oczywiście ten film. Albo do pierwszych części Toy Story. Albo do Królowej Lodu chociażby i hitu Mam tę moc. A to za sprawą SK Toy Story Radio, bo tam właśnie, w tym radiu, w tej nowej stacji radiowej, której można słuchać w naszej mobilnej apce, gramy wam te hity z niezapomniane z filmów Disneya. To wszystko z okazji zbliżającej się premiery piątej części Toy Story. Ale w SK Toy Story Radio dla tych dużych i dla tych małych dzieci również mamy specjalne audycje, które są prowadzone przez zabawki z pokoju dziecięcego. A tak naprawdę te zabawki to mówią głosami prezenterów Radia SK między innymi. Tyle, że nie wszystkich pewnie rozpoznacie. No ciekawy jestem, czy ktoś już trafił na Blabladora Hanego. No akurat po imieniu można stwierdzić, kto to. Ale brzmi nieco inaczej niż ten Blablador, którego znacie z anteny Radia SK. Nasza mobilna apka albo stream na sk.pl, tam SK to jest Story Radio, czeka na wszystkich małych i dużych. Tych, którzy lubią disneyowskie produkcje i nie tylko. Z tego co wiem, bardzo dobrze się to sprawdza, kiedy jedzie się samochodem i chce się mieć spokój w aucie, a dzieci siedzą z tyłu zasłuchane w SK Toy Story Radio. Potwierdzone info. No to mała próbka, bo jak na radio przystało, są tam też serwisy informacyjne robione przez zabawki, a nawet prognoza pogody.
1: Dzień dobry. Dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropika?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z mrówki za 69,99. Skręcony.
7: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
6: A ta nowa zastawa?
7: Też z mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
8: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
12: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
11: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
13: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica Czysta 5. Komfort za

Największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort za

0: Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
1: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zbliżamy się do godziny 10, 5 minut nam zostało. Jestem bardzo ciekawy, czy w tym środku długiego weekendu, bo chyba tak mogę mówić o tym piątku, jestem sam, czy jednak ktoś włączył radio, na przykład gdzieś w drodze, może w pracy, a może po prostu leżąc do góry brzuchem, może jakiś dzień dobry, może jakieś zameldowanie się na Messengerze Radia SK, głosówki mile widziane.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kalambury, łatwe hasło.
8: Ostatnio też tak mówiłaś.
9: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
7: Dobra, pokazuję.
9: Słońce?
8: Dom?
9: Ciepło?
7: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tynki na robotę?
11: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
10: I to masz od ręki?
11: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
10: I nie tracisz czasu.
11: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał, jestem na budowie.
12: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
13: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
15: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert.

0: promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I Borek Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński. Z każdym twym oddechem. Typ niepokorny oraz za każdy dzień, za każdy szept. Te i inne hity będzie można usłyszeć na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Już 18 lipca wystąpi tam Jacek Stachurski. Koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Szykuje się niezapomniany wieczór. A już jutro w Skrzyszowie odbędzie się Mundurowy Dzień Dziecka. Zaplanowano pokazy strażackie. Będzie też tor przeszkód oraz dmuchańce. Możecie wpadać od 14 na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
4: Minęła 10, SK News, Jakub Konieczkowicz. Spodziewam się piekielnie trudnego meczu, mówi Maja Chwalińska przed finałem Roland Garros. Polka jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji dotarła do finału francuskiego turnieju Wielkiego Szlema. Rywalką Mai będzie Rosjana Mira Andrzejewa.
5: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafi.
4: Finał już w sobotę o 15. Tragedia w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. To po wypadku na Rysach. Dwoje turystów spadło ze szczytu. Akcję ratunkową utrudniały warunki pogodowe. Ratownicy TOPR ostrzegają, w wyższych partiach szlaku na Rysy panują zimowe warunki. Policjanci drogówki prowadzą wzmożone kontrole. Potrwają do poniedziałku włącznie.
6: Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na stan trzeźwości kierowców, na prędkość, z jaką przemieszczają się kierowcy.
4: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Jak dodaje, służby będą sprawdzać też stan techniczny pojazdów.
7: Dwie minuty po godzinie 10, jak to mówią, uderz w stół emisyjny, a słuchacze na Messengerze Radia SK się będą odzywać.
8: Cześć SK, nie jesteście sami. Ja od 3 rano w trasie. Nie wiem, kiedy wrócę, nikt tego nie wie.
7: Paweł, szerokości w takim razie. No to ja będę grał tak, żeby się dobrze jeździło. Hanczak z tej strony, dzień dobry. Calvin Harris i Dua Lipa na dobry początek tej godziny.

0: 17 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia SK i wiem, że słuchacie, bo rzeczywiście jest sporo osób, które postanowiły powiedzieć dzień dobry, tak jak Wiolka. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio SK. Ja jestem w drodze do Krakowa, do córki, oczywiście z radiem. Nie wiem, czy jest Kraków gotowy na mnie, ale ja na Kraków na pewno.
0: Bardzo dobrze. Ja w takim razie daję temu pomysłowi, żeby odwiedzić córkę w Krakowie, lajka. Chociaż w sumie to w Krakowie to bardziej lajkoniki chyba się daje niż lajki. No to jeszcze Filip w takim razie. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, nie jesteś sam, ja też w pracy. Jak zwykle w mojej taksówce leci Radio SK, pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam i w sumie za chwilę do twojej taksówki dosiądą się kolejni pasażerowie. Mam nadzieję, że ich przywieziesz. Będzie Kaigo na przykład. Kaigo, który już dzisiaj wieczorem w ramach SK Live Remix zagra specjalnie dla nas swój set. Włączcie radio od 20. W końcu mamy piątek, no i w piątkowy wieczór można wejść tanecznie. Najpierw gramy wam oczywiście miks najlepszych hitów na czasie, potem stery przyjmuje Armin van Buuren, a potem kolejni światowej sławi DJ-e. Dzisiaj między innymi Kaigo, który od 23 będzie grał na naszej antenie. Za chwilę Kaigo w taksówce u Filipa i nie tylko, ale wcześniej Miu i Zalia, także trzeba trochę zrobić miejsca też na tylnej kanapie. Dopóki się nie znudzisz, ten hit gram wam właśnie teraz.

To hit, który jest jak rozpałka do grilla. Burn It Down, Linkin Park na antenie Radia SK. 10:35, Hanczak z tej strony. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy pracujecie, czy macie wolne. Piłkarze przygotowują się na mundial. No i nie tylko przygotowują się od strony sportowej, ale także kulinarnej. Czytam w internecie, że norweska reprezentacja zabiera ze sobą na mundial na przykład pół tony

To hit, który jest jak rozpałka do grilla. Burn It Down, Linkin Park na antenie Radia SK. 10:35, Hanczak z tej strony. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy pracujecie, czy macie wolne. Piłkarze przygotowują się na mundial. No i nie tylko przygotowują się od strony sportowej, ale także kulinarnej. Czytam w internecie, że norweska reprezentacja zabiera ze sobą na mundial na przykład pół tony

0: jedli zdrowo i dobrze. Między innymi jest to łosoś i halibut klasy premium. Ale oprócz tego jeszcze do Stanów Zjednoczonych na mundial zabierają ze sobą na przykład kozi ser, taki słodki, norweski, ale też salami z renifera i konfitury. No i kucharze będą im tam przygotowywać przedmeczowe dania różnego typu. To mowa o norweskiej reprezentacji piłkarskiej, jeszcze raz przypomnę, bo jeśli chodzi o polską reprezentację, kulinaria i mundial, no to mogę powiedzieć tylko jedno, jedzą się smakiem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20. SK. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
14: Niskie ceny są codziennie.

0: wyłącznie w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Etap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Ja właśnie w trasie do Zakopanego i całą trasę z wami. Pozdrawiam.

0: Wszystkie hity zaczynają się wesele, no i to jest jeden z tych nowych hitów, które wam gramy na naszej antenie, trochę z czkawką. Ultranatei tutaj śpiewa, a gra i wymyślił to wszystko Urzel. 4,5 minuty nam zostały do godziny 11. W Est Moving to the Sun, no tego słońca w wielu miejscach w naszym kraju brakuje, donosicie, że leje, donosicie, że wieje. No ale mam nadzieję, że jesteście bezpieczni. Za kilka chwil newsy, za kilka chwil kolejne hity na rozchmurzenie nastroju przynajmniej wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
4: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z mrówki za 397 zł jest przestronna?
5: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
4: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przy wannie na nową.
5: Specjalnie dla mojej Elżuni. W mrówce tylko 54,99.
3: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka. Tarnów ulica 305 i za Kitchen Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
3: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
8: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Płyty, płytki, płyty.
14: Co tam nucisz, Zosieńko?
13: Tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
14: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze. Synoptycy i IMGW wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. To na wschodzie kraju. Wraz z burzami w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Lokalnie również grad. Alerty obowiązują do godziny 23. Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem wydano też dla części Dolnego Śląska i Lubuskiego. Dron morski eksplodował w porcie Konstancy. To doniesienia z Rumunii. Detonacja bez załogowca na szczęście nie spowodowała ofiar ani nie dokonała zniszczeń. Jak podał rumuński resort obrony, dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. To wydarzenie pozwoli poczuć

0: Jak w średniowieczu, w niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim, historyczny piknik rodzinny Wioska Wikinga.
1: Dużo grup odtwórstwa historycznego, pokaz walk, rzemiosł, dzika kuchnia, strefa zabaw dla dzieci.
0: Mówi Izabela Daniels z Akademii Piotrkowskiej. To będzie już 13. edycja pikniku. Wstęp wolny.
2: Minuta po 11, to jeżeli ktoś dzisiaj w pracy, to toczy niezłą walkę, prawie jak średniowieczny rycerz. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy razem ze mną pracują. No i słuchają hitów na czasie. Dracula na dobry początek tej godziny, tu Hanczak. Dzień dobry.

16 minut po 11 dopiero, ja wiem, ale od razu pytam, czy jemy dzisiaj obiad w domu czy na mieście. Wiktor Waligura i Dry Skull, 4 pory roku już za nami w Radiu SK, a skoro o jedzeniu na mieście, no to ostatnio głośno było o przyznanych gwiazdkach Michelin w naszym kraju. Kolejne restauracje się ich doczekały, niektóre je wybroniły, ale takim głównym newsem jest to, że Beata Śniechowska, szefowa kuchni z jednej z wrocławskich restauracji, dostała taką gwiazdkę i jest to pierwsza kobieta w Polsce, która takie wyróżnienie otrzymała. Do tej pory przez lata otrzymywali to wyróżnienie wyłącznie mężczyźni w naszym kraju. Pierwsza kobieta w 2026 roku z gwiazdką Michelin to jest jakieś absolutne nieporozumienie, no bo każdy z nas, kto nieraz jadł obiad u mamy albo u babci, niedzielny czy nawet taki zwykły w tygodniu, to wie, że każda pani, każda gospodyni domowa zasługuje na wszelkie możliwe odznaczenia, wszelkie możliwe gwiazdki, włącznie z gwiazdką z nieba. Alan Walker i Mick, Dancing in Love, już teraz. Dla wszystkich pań niech będzie.

0: Nio niedawno był w naszym kraju, Pitbull będzie niebawem ponownie. Give me everything, teraz od tych panów na antenie Radia SK. 11.31 na zegarkach, Hanczak z tej strony, a po drugiej stronie wy, na przykład Sebastian.
1: Cześć Peska, cześć Hanczak.
0: Cześć.
1: Pozdrawiam z pracy, jestem sam. W 6-osobowym pokoju, nikt nie przyszedł. Czuję się trochę tak jak ty, Hanczak, kiedy prowadzisz program specjalny Wigilię. Też jesteś sam w domu.
0: Niby sam w domu wtedy, ale jednak wiem, że po drugiej stronie są słuchacze, no to teraz ty też się mogłeś tak poczuć, że ktoś cię jednak słucha. No i rzeczywiście te programy wigilijne to jednak kojarzą się ze świętami, a święta z prezentami. A jeśli chodzi o taki dyżur w środku długiego weekendu, tak jak u ciebie na przykład w pracy, to raczej nie sądzę, że wiąże się z jakimś prezentem od szefa. Z reguły to ten dyżur był jakimś takim nie do końca chcianym prezentem. No to za chwilę dla tych, którzy w pracy, ale też dla tych, którzy odpoczywają. Komu miałabym powiedzieć Bledka na antenie Radia SK? Po krótkiej przerwie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
8: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
7: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
9: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: W Radiu SK Maciek Musiałowski i jego hit pod tytułem Flora. Jeżeli Flora wam się podoba, to można wejść na sk.pl i zagłosować oczywiście, bo dzisiaj nowe notowanie gorącej dwudziestki, a Maciek z tym hitem cały czas czeka w propozycjach. Można zagłosować, ale przy okazji na sk.pl jak będziecie, to możecie zapisać się też na Warsaw Music Festival, a konkretnie na spotkanie z gwiazdą tego festiwalu, czyli zespołem Black Eyed Peas, bo taki meet and greet na was czeka. Bilety na festiwal również to już za niecałe 2 tygodnie na stadionie warszawskiej Legii. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej, no i oczywiście po 18 w gorącej dwudziestce u Micha Sopkowskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 200 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.

0: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
1: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu.
6: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
5: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
7: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: SGA Tarnów. Na czasie.
16: Michał Reszczyński. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja Muzycznych Tarasów. Pierwszy koncert odbędzie się już 2 lipca na terenie Centrum Sztuki Mościce. Jako pierwszy przewidziano występ Dikandy, czyli zespołu, który w swojej muzyce inspiruje się brzmieniami Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Wydarzenie rozpocznie się o 20. Tymczasem w czwartek, 11 czerwca, w Galerii Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków Arteka przy Wałowej będzie miał miejsce wernisaż wystawy Neosecesja. Początek o godzinie 18.
17: Jest 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, A2 pod Łodzią zablokowana w kierunku Poznania. To po zderzeniu 3 samochodów między węzłami Stryków i Zgierz. Jedna osoba jest ranna, na miejscu pracują służby. Miała 3 promile i opiekowała się miesięcznym dzieckiem. To w Radomsku policję wezwali ratownicy medyczni.
18: Kobieta skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
17: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dziecko przekazano bliskim. 31-letce grozi do 5 lat więzienia. Jutro Maja Chwalińska stanie do walki o zwycięstwo w finale Roland Garros. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Jak ten mecz może wyglądać?
19: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają siłowo, które grają schematycznie.
17: Prognozuje wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica. Początek finału w sobotę o 15.
20: Jutro od 15 na pewno będzie nam gorąco, ale jeżeli komuś teraz chłodno, to za chwilę będę miał taką informację, która podnosi czasami temperaturę i od niej może zrobić się nam ciepło. Na rozgrzanie najpierw jednak hity. Turn the lights off na dobry początek, potem sezon od Dawida Podsiadły. Tu Hamczak, dzień dobry.

0: Armin van Buuren na antenie Radia SK jeszcze dzisiaj do nas powróci po 22, jak w każdy piątek w ramach SK Live Remix jego Estate of Trance. Tymczasem w Radiu SK będę miał dla was informację, od której może zrobić się gorąco paradoksalnie, bo dotyczy morsowania i to takiego naprawdę nietypowego. Pan Darek ze Zduńskiej Woli ma naprawdę silną wolę. Razem ze swoimi kolegami ostatnio pobił rekord świata, a mianowicie spędził 24 godziny w chłodni. Tak, tak, tak, to takie nietypowe morsowanie, po prostu wlazł do lodówki takiej wielkiej razem z kolegami i tam wytrzymał dobę.
1: Towarzyszą temu niesamowite emocje od przygnębienia, że jeszcze wiele godzin przed tobą aż do euforii, kiedy się zbliżasz do ustanowienia rekordu.
0: Ja naprawdę podziwiam i stwierdzam, że my mamy strasznych wariatów w tym kraju, którzy robią takie wyzwania. Nie róbcie tego w domu czasem sami, bo to naprawdę trzeba się do tego odpowiednio przygotować wcześniej. No i pod specjalnym nadzorem, tak

I stwierdzam, że my mamy strasznych wariatów w tym kraju, którzy robią takie wyzwania. Nie róbcie tego w domu czasem sami, bo to naprawdę trzeba się do tego odpowiednio przygotować wcześniej. No i pod specjalnym nadzorem takich

kolegów. Ja myślę, że mam szansę w przyszłości przebić ten rekord. Tyle, że są pewne gwiazdki tutaj małym druczkiem, co nieco dopisane, bo jeżeli pobiję rekord i spędzę nieco więcej czasu w chłodni niż dobę, to prawdopodobnie nie wiem, kiedy dokładnie to nastąpi. I nie będzie to też moja decyzja i najprawdopodobniej będzie to też ostatnie wyzwanie w moim życiu. Prawdopodobnie to już nawet będzie po życiu, jakby tak się przysłuchać i przyjrzeć tej tematyce, prawda? No dobrze, ale zostawmy może te tematy. Na razie jestem jeszcze pełen energii i jeszcze trochę pogram wam hity na czasie, obiecuję. Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. No właśnie, rozruszajmy się trochę.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance na antenie Radia SK. No proszę bardzo, jednak są ludzie, którzy przychodzą do pracy w środku długiego weekendu.
1: Kamil, ja tylko sprawdzam, czy pracujesz, mordeczko, pięknie, pracuj.
0: Pracuję. Nie, ja nie wkręcam, ja naprawdę pracuję. Kamil Nosel, jakbyście chcieli kogoś jego ustami wkręcić, to pamiętajcie, że na SK.pl można się zgłaszać, oczywiście, bo od poniedziałku nowe wkręty.
2: Zachęcam i zapraszam.
0: Oczywiście, że tak. A słuchałeś już SK Toy Story Radio?
1: No pewnie, ja przy tym zasypiam.
0: Ja wiesz, że ostatnio na siłowni nawet przy tym sobie ćwiczyłem i tam wiesz, leci, mam tę moc i wtedy w ogóle masz więcej siły, polecam. Ale nie tylko dużym dzieciom polecam SK, to jest Toy Radio, tam zabawki głosami prezenterów SK. Prowadzą programy dla dużych i młodszych.
3: Czekaj, posłuchaj mnie!
4: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja.
7: Legenda.
8: Powróciła.
9: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
10: SK Live Remix.
9: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
11: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
12: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
9: SK Live Remix. Już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
17: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak wskoczysz, Elżuniu?
16: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
18: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Iza Kliczyn, Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką. Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
19: Wracamy!
18: Wracają Straszny Seryjny Zabójca, Straszna Thursday, Straszna Matka.
20: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
18: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
21: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
23: Płyty, płytki, płyty.
24: Co tam nucisz, Zosieńko?
23: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
24: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
25: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
26: To
0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: To chyba najdłuższy kac, który ciągle trzyma. Zaraz o tym, teraz o piosence. Talk to you to another na antenie Radia SK przed godziną 13. A jeśli chodzi o ten kac, o tego kaca najdłuższego, który ciągle trzyma, no to chodzi o film Kac Vegas. Wiecie, że dzisiaj mija 17 lat od światowej premiery tego to filmu, który cały czas trzyma nas w dobrym humorze, kiedy tylko leci jakaś powtórka w telewizji na przykład. 17 lat, kiedy to minęło? I dlaczego Bradley Cooper praktycznie się nie zmienia? To są zagadki ludzkości, na które nie znam odpowiedzi. Ale wiem na przykład, kto będzie po godzinie 13 grał wam hity na czasie w Radiu SK. Będzie to Mati Fuczyło. A ja wam życzę dobrego weekendu. Słyszymy się jutro po 13 w Radiu SK. Mam nadzieję, że nikogo głowa boleć nie będzie. Hanczak, cześć!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz, jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj to zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
6: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
9: Eska Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
15: I po reklamie.
16: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja po eksplozji drona morskiego w Rumunii. W związku ze zdarzeniem wprowadzono czerwony plan interwencyjny. Służby ewakuowały część wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czernym. Według władz nikt nie ucierpiał, ale w regionie trwa operacja poszukiwawcza. Lokalne media donoszą, że podczas akcji odnaleziono jeszcze 3 morskie bezzałogowce. Ceny paliw pójdą w górę. Od soboty do poniedziałku włącznie litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Względem dzisiejszych cen to wzrost o kolejno 6 i 8 groszy. Wodne tatuaże i wielka oceaniczna gra na żywo. To z okazji Dnia Oceanów. Będzie czekać na tych, którzy w sobotę odwiedzą gdyńskie akwarium.
17: Zagramy w wielkoformatowym

0: brylantową, oceaniczną grę Memo i zapełnimy bardzo dużą kolorowankę kolorami, z których wyłoni się ocean pełen morskich stworzeń.
1: Mówi Luisa Haas z MSC Polska. Atrakcje na Dzień Oceanów będą także w łódzkim Orientarium i warszawskim Zoo.
2: Nie mogę się dzisiaj pozbyć wrażenia, że jest niedziela. A jest piątek! Czy może być lepiej? Chyba nie. Mati Puczyło, startujemy już minuta po 13:00. Anna Klap i Ola Farben. Supergirl, tak na początek. A potem pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli hymn męskiego grania.

I kto by tak nie chciał? Milion monet, jak mrozu. To jest SK 17 minut już po 13. Przed chwilką powiedziałem o tym, że mam wrażenie, jakby dziś była niedziela. W końcu wczoraj święto, można było poczuć sobotę. A tutaj dobra wiadomość,

weekend dopiero startuje. No ewentualnie dla innych to już kolejny dzień weekendu i tutaj chciałbym coś sprawdzić. Czy wy już dzisiaj macie dłuższy weekend, odpoczywacie, czy może jednak dzielnie pracujecie? A może jest jeszcze inaczej? Taką ankietę mam dla was na początek. Sprawdzimy, kogo jest więcej. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio SK. A ja mam nagrodę i hitem Damiana Dawid, Born With A Broken Heart.

0: To Dua Lipa i Training Season. A teraz udowodnię wam, że piątek plus SK równa się nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A my w nowości jesteśmy naprawdę nieźli, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i dokładnie tak jest z tym, który zagram wam teraz. Dawid Podsiadło wypuścił nowy singiel. My w dzień premiery zagraliśmy go dokładnie o północy, czyli dokładnie wtedy, kiedy się ukazał. Jutro Dawid zaczyna swoją trasę, obrotowy tour, a dziś, już teraz gramy jego na błysk w Radiu SK.

0: to Nicki Minaj i Starships. Dwadzieścia sześć minut już do 14 w piątek. Ja sprawdzam, czy dzisiaj pracujecie, czy weekendujecie już. W końcu niektórzy odpoczywanie zaczęli już wczoraj. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na fejsie Radia SK. Kamil?
1: Ja właśnie wracam z pracy i jadę prosto na grilla, kiełbaski, karczek, tak rozpoczynam piątek.
0: Wow, to brzmi jak pyszne rozpoczęcie piątku w takim razie. Smacznego życzę. Jeszcze Kasia się nagrała.
2: Hej Eska.
0: Hejka.
2: Ja niestety dzisiaj pracuję. Pusto jest na moim biurze. Większość moich pracowników, współpracowników ma wolne. Więc jeszcze tylko 2 godziny niecałe i będę miała w końcu weekend. Możecie mi tylko współczuć.
0: Poczekaj, Kasia. Współczuć? Weekendu? Nie ma problemu. Już dzwonię do szefa i mówię, że jesteś chętna na nadgodziny. Radio SK. A tak serio, proszę korzystać z weekendu i odpoczywać.
3: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na SKPL.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory.

0: A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki wypochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Ostatnim razem, kiedy tu byli, narysowali nam obrazki w Paincie i ustawili jako tapety w komputerach w naszym studio. To Kuba i Kuba i stygnie lato, a te tapety tak już zostały i nawet na jedną teraz patrzę. Za to dzisiaj razem z wami spojrzę też na wyniki gorącej dwudziestki. Już o 18:00 za 4 godziny i 5 minut odliczanie 20 najlepszych hitów, na które głosujecie na sk.pl, a po 20:00 legendarna audycja SK Live Remix, która wróciła i która zadba o tych, którzy kochają klubowe brzmienia. Po 20:00 najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, o 22:00 Armin van Buuren i jego State of Trance, a po 23:00 tym razem Kygo, który przygotował dla nas specjalny set. Radio SK. I właśnie takie klubowe sety bez gadania aż do 3:00 nad ranem w Esce i przez całą dobę w aplikacji Radia SK.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7.

0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,9. Kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Castorama.
3: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: SK Tarnów. Na czasie.
8: Cześć, z tej strony Michał Reszczyński. To co, macie ochotę na dobrą zabawę? Tarnowskie kluby mają coś dla was. DJ Mario zaprasza dziś na energetyczną imprezę do Blue Velvet. Z kolei jutro odbędzie się tam zabawa pod hasłem Throwback Dance. Będzie można potuptać do numerów sprzed lat. Gorąco będzie też dziś w Gold Angels. DJ Kizus rozkręci najbardziej energetyczną imprezę sezonu. Ognia nie zabraknie też jutro. Spodziewajcie się hitów latino. Tymczasem w sobotę w Alfie Spławik zaserwuje największą przepetardy z ostatnich 20 lat.
9: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Trafiła śmigłowcem do szpitala, a lekarze walczą o jej życie. Dziecko było pod opieką 21-letniej matki, która miała ponad promil alkoholu. Kobieta została zatrzymana. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych i MGW. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia. Pokryły znaczną część województwa podlaskiego i wschód warmińsko-mazurskiego. W prognozach burze i bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Jutro zagra w finale Rolanda Garrosa. Jej atutem jest lewa ręka. Ocenia wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego.
10: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym, dlatego ta przewaga jest dość spora.
9: W jutrzejszym finale French Open Polka zmierzy się z, dodajmy, praworęczną Rosjanką Mirą Andrzejewą. A początek w sobotę o godzinie 15.
11: Jeżeli ktoś żałuje dzisiaj, że nie zaczął weekendu trochę wcześniej, wczoraj, to zadbam o to, aby teraz, w piątek, weekend już poczuć. Nawet jeżeli i dziś, i jutro trzeba pracować, to można słuchać hitów Alex Warren i Fever Dream. I Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Gibbs, Dope House, For Money i Win West. 18 minut po 14. Po tym, co sportowo działo się wczoraj, czyli po wygranej Maji Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa, ja zasypiałem do tego dźwięku, bo jakoś mnie uspokajał. Dokładnie tak, bo było to bardzo przyjemne, ale mam wrażenie, że wszystkim, którzy oglądali te emocje, wczoraj się udzieliły. Jutro wielki finał, Maja zagra z Mirą Andrzejewą, a dzisiaj teoretycznie ma dzień wolny. Zastanawiam się, w jaki sposób taki dzień wolny, taki piąteczek się przechodzi dzień przed tak ważnym wydarzeniem. Wy macie jakieś takie swoje sposoby, co wam pomaga? Może nie co wam pomaga przed finałem French Open, ale na przykład przed egzaminem na prawko? Albo przed rozmową o pracę? Wysyłajcie głosówki, dla kreatywnych mam nagrody. A te głosówki wysyłajcie na eskowy Messenger. I będzie tak pięknie. Bruno Mars, I Just Might.

0: Można powiedzieć, że to klasyk, prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK. 25 minut przed 15. A fani klubowych brzmień będą dzisiaj zadowoleni. Po 20 startuje SK Live Remix i tak aż do 3 w nocy najlepsze klubowe sety od najlepszych światowych DJ-ów, ale my w SC mamy coś dla każdego. 17 czerwca, już bardzo niedługo, na Warsaw Music Festivalu wystąpi grupa Black Eyed Peas. My codziennie rozdajemy wam bilety na tę imprezę, dzisiaj także, ale dziś to będą bilety specjalne, bo poza wybraniem się na koncert będziecie mogli spotkać ekipę Black Eyed Peas na żywo i na przykład zanucić z nim mi coś takiego. O! Będzie można zrobić to bez problemu i przy okazji będzie można też zrobić sobie z nimi zdjęcie. SK.pl, wpadajcie tam i zgłaszajcie się za darmo, bo już po 18 Michu Sobkowski zadzwoni do kogoś z was.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live
3: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Wpadaj do Lidla po niskie

0: ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquaphor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół.

0: Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół.

0: Kaufland.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół.

0: aby zobaczyć Twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK. Ja zapytałem o to, co robicie wy przed ważnym wydarzeniem, tak żeby wpadł do was spokój. To w kontekście jutrzejszego finału Rolanda Garrosa. Mam wrażenie, że ja stresuję się mniej więcej tak samo jak Maja Chwalińska, a może nawet bardziej. Ewelina nagrała swoją radę na eskowym Messengerze.
1: Witam.
0: No cześć.
1: Dla mnie przed jakimś ważnym wydarzeniem są dwie opcje. Pierwsza, wyciszenie się, cisza, koncentracja, albo głośna muzyka i oderwanie myśli od tego, co przyjdzie. Polecam.
0: No dobra, czyli SK i hity na czasie sprawdzą się idealnie. Radio SK. 7 minut do 15.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
5: Odpalamy SK Toy Story Radio.
6: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
7: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
8: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
9: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
10: Już chwileczkę, bez paniki.
5: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
3: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media
16: Wszystko, czego dziś chcę.
17: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin. Jedynie 4,89. Kupując dwa.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
21: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
23: Wszystko brzmi lepiej
24: w harmonii.
23: Dwa głosy współgrają
24: ze sobą.
23: Przekazują z lekkością
24: trudne wiadomości,
23: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
24: betonowy mur.
23: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
24: zostać influencerką.
23: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
24: Harmonizer.
25: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
26: Wbijaj do Neon Social Club w hotelu Tarnowia. To zupełnie nowe miejsce na mapie Tarnowa. Szukasz rozrywki? Czeka na ciebie nowoczesna kameralna kręgielnia, bilard, dart, cymbergaj, flipery i koszykówka zręcznościowa. To mega zabawa dla każdego. Zgłodniałeś? Wpadnij też na nasze pyszne burgery firmowe i zrelaksuj się na tarasie. Neon Social Club. Tu toczy się gra. Na hasło radio minus 50% rabatu na pierwszą godzinę kręgli. Więcej na tarnowia.pl.
27: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
28: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
27: I to masz od ręki?
28: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
27: I nie tracisz czasu.
28: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6.30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał i jestem na budowie.
29: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
30: To będzie ostatnia reklama.
0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
3: Przed chwilą dowiedziałem się, że w Holandii jest problem z pewnym gatunkiem żaby, który ryczy jak krowa. Bo jest ich, tych żab, tam za dużo. No to u nas ryczenia nie będzie, będą hity i obiecuję, że wyłącznie śpiewane. Matifuczyło, to jest SK, a to Joe, End of Beginning.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando w Radiu SK. Niezłe Bailando urządziły sobie też ostatnio zabawki pod łóżkiem i w aplikacji Radia SK, bo ruszyło SK to History Radio. To jest taka specjalna stacja radiowa prowadzona przez zabawki. W wejściach są na przykład alarmy o wejściu ludzi do pokoju, są serwisy informacyjne dla zabawek i wiele, wiele więcej. Zresztą posłuchajcie sami.
1: SK to History Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
4: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
7: SK to History Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: I to wszystko przy okazji zbliżającej się premiery Toy Story 5 Disneya. Głosy z tego filmu, ale też głosy znane z Radia SK usłyszycie u nas w SK to History Radio, więc pobierzcie apkę za darmo i słuchajcie. Podobno podoba się i najmłodszym, i starszym. Tame Impala i Jenny Dracula, z tym jest podobnie.

0: Alesso i Nate Smith, I Like It, 30 minut do 16. Dzisiaj w Paryżu kibice mają powtórkę z wczorajszych emocji, chociaż dzisiaj bez polskiego akcentu, bo właśnie teraz trwa półfinał panów w tenisowym French Open, tym samym, w którym jutro Maja Chwalińska zagra w finale. Ona skradła serca kibiców właściwie od razu. Ten mecz jutro o 15:00. To już dokładnie doba, nawet mniej. Cała Polska będzie pewnie trzymała kciuki za to, aby Maja poradziła sobie tak pięknie jak do tej pory. A z czym radzicie sobie dzisiaj wy? Lucyna napisała, że u niej eska na słuchawkach na full i zabiera się za mycie okien. Lucyna, to jak dla mnie jest to 2 w 1, albo nawet 3 w 1. Okna będą czyste, potańczyć można, a i trening przy okazji będzie, więc same plusy. I 0 minusów.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją.

Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum UCX czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kamp

0: 7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
3: Płyty, płytki, płyty.
4: Co tam nucisz, Zosieńko?
3: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
5: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
8: I po reklamie.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. I mam pytanie. Macie ochotę na pizzę? Ja mam i okazuje się, że nie tylko ja. Słuchajcie, Maja Chwalińska na konferencji po wygranym wczoraj półfinale Rolanda Garrosa mówiła, że... Mówiła co właściwie? Robi jej sztab trenerski w Paryżu i chyba ich wydała przypadkiem, bo powiedziała, że jej trenerzy mają teraz taki rytuał i codziennie jedzą pizzę. A są tu już od 3 tygodni i Maja martwi się o ich formę po zawodach. No i Maja, jeżeli tak dalej pójdzie i turnieje będą trwały tygodniami, to coś mi mówi, że trenerzy przestaną pizzę w ogóle lubić, bo im się znudzi. I szczerze mówiąc, na pewno nie będą mieli nic przeciwko i tego im i tobie też życzę. A poza tym, jak będzie za dużo, to wiadomo, brzuch boli od pizzy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
3: To może w końcu wymienimy okna i rolety.
2: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
4: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce

0: Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
4: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
3: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
4: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Z każdym twym oddechem. Typ niepokorny oraz za każdy dzień, za każdy szept. Te i inne hity będzie można usłyszeć na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Już 18 lipca wystąpi tam Jacek Stachurski. Koncert rozpocznie się o godzinie 20.30. Szykuje się niezapomniany wieczór. A już jutro w Skrzyszowie odbędzie się mundurowy Dzień Dziecka. Zaplanowano pokazy strażackie. Będzie też tor przeszkód oraz dmuchańce. Możecie wpadać od 14 na teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
10: Słowo piątek zawsze brzmi dobrze, a gdy to piątek, który równie dobrze może być też częścią długiego weekendu, no to brzmi jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że możecie korzystać, a nawet jeżeli nie, to hity na czasie pomogą na pewno. Tak jak ten, Shawn Mendes, Stitches.

0: TikTok od Kaszy brzmi letnio, prawda? Ale teraz zrobi się gorąco, bo czas na Eska in the Sun.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Trwa konkurs, w którym opowiadacie, jak wrzucacie na luz w wakacje i jak sprawiacie, że gorące lato macie przez cały rok. Na sk.pl można się cały czas zgłaszać i tam zgłosiła się też Malwina. Cześć Malwina.
2: Hejka, hejka.
0: Ty napisałaś, że zostałaś wrzucona na luz tak siłą. Powiedz mi, co się stało?
2: No, nabawię...
0: Oj, wiesz co? Malwinka, chyba mikrofon musisz bliżej, bo coś przestałem cię słyszeć nagle. Jeszcze raz, co się stało?
2: Na jednym z moich pole dance'owych treningów coś nawywijała i coś strzeliło w kolanie.
0: Ach, rozumiem. No dobra, czyli do tej pory to pewnie byłaś bardzo zabiegana, zakręcona na tych pole dance'owych treningach, no i działo się sporo, a tu teraz nagle trzeba zwolnić, co?
2: Tak, tak. No zostałam siłą, tak jak pisałam, wrzucona w odpoczynek. Poza tym pracę też mam taką, że sporo się ruszam, prowadzę zajęcia na siłowni. Jestem też trenerką, więc wszystko, co dotychczas robiłam, chciałam zastopować.
0: Wow, tego. Czyli jeden wielki odpoczynek, taki, którego wcale pewnie nie chciałaś. Ale tak po jakimś czasie to można stwierdzić, że odpoczynek też bywa spoko, co?
2: Tak, no właśnie po morzu wylanym łez stwierdziłam, że chyba tego po prostu potrzebowałam i moje ciało tego potrzebowało.
0: No widzisz.
2: Mi tam gdzieś wrzuciło stop i...
0: Mm-hmm. No to tak miało być. Malwina, słuchaj, mam coś dla ciebie. Na odpoczynek i na gorące lato i na wrzucanie na luz też. Po pierwsze, mam dla ciebie zaproszenie dla czteroosobowej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Po drugie, nocleg.
2: Rewelacja.
0: Po trzecie, 500 kieszonkowego. Do tego wszystkiego jeszcze spotkanie z ekipą Eski. Koncert gwiazdy i w ogóle będzie się działo. Co ty na to?
2: Rewelacja.
0: No to rewelacja.
2: Wrzucanie na luz mi pasuje. Jest taka kontuzja teraz, myślę.
0: A widzisz, opłaciło się. Malwina, w takim razie to ty i twoja ekipa wrzucacie na luz już na pewno. A jeżeli wy też chcecie, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl. Radio
1: SK. Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.

0: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałbym usłyszeć ją na żywo. Adele i Set Fire to the Rain w Radiu SK 27 minut przed 17. Jak na razie Adele nie planuje żadnych koncertów. Szkoda, bo to byłaby piękna niespodzianka, gdyby się coś takiego wydarzyło. A właśnie, w tym temacie jedni lubią niespodzianki, inni lubią niespodzianki robić innym. My w SC lubimy za to pomagać wam w sprawianiu uśmiechów. Na Facebooku Radia SK napisała do mnie Marzena z misją specjalną, a raczej ze specjalnym przekazem.
1: Witam serdecznie.
0: No hej.
1: Mój mąż Arek właśnie skończył 50 lat i chciałam mu przekazać najserdeczniejsze życzenia. A ponieważ lubię niespodzianki, to właśnie wymyśliliśmy wycieczkę do Miami, słuchamy waszego radia i chcieliśmy mu życzyć dużo zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń od Marzeny, Julii i Wiktorii. Dziękuję bardzo.
0: No dzięki, dzięki. I od Radia SK też jakby co, wszystkiego najpiękniejszego. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Marshmallow zaraz u nas.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w

0: Loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabag.pl.
1: Elżoniu, zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
2: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
1: A ta nowa zastawa?
2: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
3: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Co tam nucisz, Zosieńko?
5: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
6: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
7: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj to zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: Eska Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia Eska. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
12: Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
15: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.
13: MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Ty, gdzie ty ogarniasz takie farby i tymki na robotę?
15: W Sofix. Przecież to największe centrum budowlane w Tarnowie.

0: Dręki?
1: Tak, to największe centrum mieszania farb i tynków. Różne systemy, renomowani producenci. Wszystko dobierasz na miejscu.
0: I nie tracisz czasu.
1: Dokładnie. A dodatkowo są otwarci już od 6:30. Zanim inni zaczną, ja już mam materiał, jestem na budowie.
2: Sufix. Centrum budowlane dla profesjonalistów i wykonawców. Wszystko w jednym miejscu. Ulica Czysta 5, Tarnów.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj Wesce. Nie Marisa, a Mirra ma na imię jutrzejsza przeciwniczka Mai Chwalińskiej. O 15 jutro finał French Open. Można już pomyśleć o popcornie na tę ucztę, ale można też pomyśleć o tym, jak się uśmiechnąć i aby się uśmiechnąć dzięki postaciom i głosom, które naprawdę dobrze znacie. W aplikacji Radia SK czeka już na Was SK Toy Story Radio, a tam dzieją się na przykład takie rzeczy.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: To wszystko przy okazji premiery filmu Toy Story 5. To 17 czerwca, ale słuchać można już dzisiaj, teraz w apce Eski.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Jeżeli nie mieliście dzisiaj wolnego, to istnieje szansa, że właśnie teraz meldujecie się w samochodzie i wracacie do domu. I można odpalać weekend. O tego wam właśnie życzę i muzycznie o to zadbam. Mati Fuczyło to ja, a on to Alex Warren i Ordinary. I dokładnie 17. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you take.

Jonathan, Bledka i Gibbs. I rusz, a teraz idziemy na uczelnię, albo właśnie nie idziemy. Ukazały się, słuchajcie, badania, które mówią o tym, ilu studentów w Polsce tak naprawdę kończy studia. Okazuje się, że przed zdobyciem dyplomu rezygnuje nawet 40% osób, które studia rozpoczęły. Jak mówią, chodzi głównie o to, że za dużo jest teorii, za mało praktyki. No i sporo osób czuje, że studia wcale na rynku pracy nie pomogą. Czyli ich zdaniem, gdy uczelnia mówi, to ci się przyda, to rynek pracy odpowiada, pierwsze słyszę. Za to hity przydają się zawsze. Zara Larsson i Midnight Sun.

0: Od dnia premiery do jeszcze bardzo niedawna moja mama miała ten hit ustawiony jako ten, który słyszymy, kiedy się do niej dzwoni. LP Lost on You. 29 minut po 17. Muszę wam powiedzieć, że znam tekst tego utworu już doskonale na pamięć o każdej porze dnia i nocy. Jestem w stanie go wyrecytować, ale nie o tym teraz. Patrzę na to, co dzieje się na mączce, czyli na kortach w Paryżu. Właśnie teraz trwa półfinał wśród panów tenisistów i to taki bardzo poważny półfinał, bo to już czwarty set w meczu Mensik Zveriev i dwóch naszych sąsiadów walczy bardzo dzielnie. Sąsiadów, bo to Czech i Niemiec. Jak na razie wygrywa Niemiec, Aleksander Zveriev, ale mnie zastanawia coś innego. Otóż ten mecz zaczął się po 14:30, to już 3 godziny. Panowie biegają po korcie jak szaleni. Zastanawiam się, czy oni przebiegli już jeden maraton, czy raczej dwa. Radio SK. A to jeszcze nie koniec, to ile oni kroków nabiją.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
7: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Mieciu, jaka ta kabina prysznicowa z Mrówki za 397 zł jest przestronna?
11: A ten grzejnik dekoracyjny za 679? Wygląda świetnie!
10: Dobrze, że wymieniłeś też baterię przywadnie na nową.
11: Specjalnie dla mojej Elżuni!
12: W Mrówce tylko 54,99.
13: Zmieni swoją łazienkę w domowe spa. Mrówka, Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: Kalambury, przegrany robi obiad.
15: Mama pokazuje zimę?
16: Albo stoi przy lodówce.
14: Dobra, to jeszcze raz.
15: Dom?
16: Ciepło.
14: Tak jest, a o cieple warto pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
17: Ciąża to czas pytań, emocji i troski o przyszłość. Dlatego przyszłe mamy potrzebują nie tylko nowoczesnej diagnostyki, ale także poczucia bezpieczeństwa.
18: Mogą je zapewnić badania prenatalne, które Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje bezpłatnie. Także w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie.
17: Bo spokój przyszłej mamy nie powinien mieć ceny.
18: Centrum Zdrowia Tarnów. Ulica Rydza Śmigłego 5. Telefon 14 69 66 000.
19: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
20: Skoda. Płyty, płytki, płyty.
21: Co tam nucisz, Zosieńko?
20: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Mat. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
21: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Pół w dół w

0: MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: I po reklamie.

Express. 6 minut do 18 w piątek to Maciej Musiałowski i Flora. Jeszcze w ostatni piątek to była propozycja do gorącej dwudziestki. A jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już za chwilę, bo za chwilę rusza gorąca dwudziestka. Michał Sapkowski razem z wami odliczy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl. A potem dzisiaj też szykujemy się na SK Live Remix, czyli klub można urządzić sobie w domu albo w

0: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ale dziś pięknie. Aż chce się coś zmienić w domu.
4: To może w końcu wymienimy okna i rolety?
3: I drzwi też. Tylko gdzie znaleźć wszystko w jednym miejscu?
5: W Sufix, największym centrum budowlanym w Tarnowie. To tu działa studio okien i drzwi. Miejsce, w którym wybierzesz nowoczesne rozwiązania do swojego domu. Okna, drzwi, rolety i bramy. Profesjonalne doradztwo, pomiar i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Studio okien i drzwi Sufix. Ulica 305. Komfort zaczyna się w domu.
6: Wracamy!
7: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
8: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
7: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
9: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: niskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: I po reklamie.
2: SK Tarnów. Na czasie.
3: Michał Reszczyński. Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna edycja muzycznych tarasów. Pierwszy koncert odbędzie się już 2 lipca na terenie Centrum Sztuki Mościce. Jako pierwszy przewidziano występ Dikandy, czyli zespołu, który w swojej muzyce inspiruje się brzmieniami Bałkanów oraz Bliskiego Wschodu. Wydarzenie rozpocznie się o 20:00. Tymczasem w czwartek, 11 czerwca, w Galerii Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków Arteka przy Wałowej będzie miał miejsce wernisaż wystawy Neo Secesja. Początek o godzinie 18:00.

0: Gorąca.
1: Gorąca dwudziestka. Radiowska. Nie ma, że długi weekend. Piątek jest, to jest i gorąca 20 radiowska. Piątek, 5 czerwca i punktualnie godzina 18. Państwo pewnie wiedzą, że mamy taki projekt, ale może ja przypomnę.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: To właśnie w aplikacji Radia SK można przenieść się do świata zabawek. To wszystko oczywiście i w związku z Dniem Dziecka, i w związku z tym, że już od 17 czerwca w kinach Toy Story część 5. Nasza poranna ekipa, czyli Janka Skama i Wiktor, są tam nawet głosami w tej piątej części. Jestem też i ja. Wcześniej tego nie mówiłem, więc mówię, ogłaszam wszem i wobec. Mam dosłownie kilka słów do powiedzenia tam, bo jestem obłąkanym królikiem z bębenkiem. Jeśli zobaczycie obłąkanego królika z bębenkiem, który mówi klik, klik, klik, to moim głosem. A czemu o tym mówię? Mówię o tym, ależ teraz to będzie nadużycie. Mówię o tym, ponieważ okazuje się, że pracowałem przy jednym z projekcie z Taylor Swift. Przy jednym i tym samym projekcie. Ten projekt to właśnie Toy Story 5. Taylor Swift napisała numer właśnie do tego filmu. Jak mówi, to był muzyczny odlot i powrót do domu w tym samym czasie. No to posłuchajmy tego powrotu do domu. Taylor Swift, szanowni państwo, z Toy Story 5. I knew it, I knew you. Już teraz, Michu Sopkowski. Witajcie. Klik, klik, klik.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk, czyli jedna z dzisiejszych nowości, jedna z dwóch dzisiejszych nowości gorących 20 Radia SK, wcześniej Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love, spadek z 14 na 20. Pewnie Państwo wiedzą, że my w tym tygodniu i w przyszłym też o tej porze mniej więcej rozdajemy bilety na koncert The Black Eyed Peas, który w ramach Warsaw Music Festival już dosłownie bardzo, bardzo, bardzo niedługo. I ja mam tu napisane na sk.pl, od poniedziałku do czwartku codziennie możesz zgarnąć bilety na koncert, a w każdy piątek bilety na koncert i wyjątkowe meet and greet z zespołem. Tak tu jest napisane, że ja mam wam spotkanie z The Black Eyed Peas rozdać. No i co ja mam biedny zrobić? No jasne, że to zrobię. Więc czym prędzej wbijajcie na sk.pl albo oczywiście wchodźcie do naszej aplikacji i się zgłaszajcie i przekonujcie, że to właśnie do was powinny trafić nie tylko bilety na The Black Eyed Peas, prawdziwą legendę, ale również chcielibyście się z nimi spotkać. Możecie nawet napisać, co byście powiedzieli, o co byście zapytali o formację The Black Eyed Peas podczas takiego spotkania. Szanowni Państwo, przed nami kolejny numer, który swoją premierę miał w tym tygodniu. To Dawid Podsiadło, który mocno szykuje się do swojej trasy koncertowej i ma nowy materiał i ten nowy materiał ma ukazać się jesienią tego roku. Jeśli chodzi o numer Na Błysk, który zagram wam za chwilę, tutaj będzie dokładny cytat z artysty, proszę bardzo, to stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się. Mówią, hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile, może pokażmy je wszystkim, baranie. To jest cytat, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Dawid Podsiadło, Na Błysk, szanowni państwo, dowód na to, że wszystko ma swój czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku, miejsce 17 dzisiaj, a było 15. Było 9, dziś 18. Bibi Rexha i Faithless New Religion to jest drugi numer maja w podsumowaniu od statystycznego Dawida, jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK. Mówię oczywiście o numerze New Religion. Teraz numer, który może wejść do tego podsumowania już w czerwcu, a potem w lipcu na przykład podbić to podsumowanie. Czemu nie? Mikolas i Trips, doskonale nam znane, nagrali razem numer Hard to be Humble, który swoją premierę miał kilka dni temu, prepremierę chyba tak naprawdę, bo premiera to w sumie teraz jest. Prepremierę miał w Ostrawie, a teraz będziecie mogli usłyszeć go w radiu. Hard to be Humble, Mikolas i Trips, szanowni państwo, bardzo, bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 15 dziś po awansie z 16. Rumors to Thomas Gray na antenie Radio SK w gorących 20. Wcześniej Teddy Swims i Mr. Know It All. Tu jest z kolei spadek z miejsca 10. Z tej pierwszej górnej dziesiątki na pozycji numer 16. Po krótkiej przerwie kolejny spadek z pierwszej dziesiątki i równie bolesny, bo na 14 z 8 spada Gibbs i Win. To dosłownie za chwilkę.
1: Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Weeks, już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Oto

0: książę Eternii, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Skeletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: No nie! Trzecia deska pękła przy docinaniu!
3: Mieciu, odłóż tę piłę, zanim zrobisz sobie krzywdę. Przecież Mrówce oferują profesjonalny montaż paneli. Tylko 19,99 za metr kwadratowy. Dla wybranych 12 modeli.
2: Elżoniu, przekonałaś mnie. Jedziemy zamówić ten montaż.
0: Nie walcz z podłogą sam. Wybierz swoje wymarzone panele w Mrówce, a my zajmiemy się resztą. Mrówka. Tarnów ulica 305 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
7: I po reklamie.

keep watching. Es catarnuf. Hey, no hesitation.

0: Miejsce 14 dziś w gorącej 20 Radia SK to Gibbs, Dope House i For Money, czyli Win. Teraz będzie kolejna premiera. Trio włoskie, Meduza, powinniście kojarzyć nie tylko z anteny Radia SK, ale również z anteny Radia SK. W sensie mam na myśli nie tylko po singlach, ale również z projektu SK Live Remix, bo oni tam się pojawiają. Po raz kolejny dziś wieczorem i w nocy i jutro nad ranem akurat oni nie, ale skład jest naprawdę przewielebny. Zacznę od tego, że najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych eskowych numerów, później przypomnę State of Trance od Armina Van Burena. Szczegóły macie oczywiście na sk.pl, no i oczywiście w apce, jeśli mielibyście ochotę już teraz, nie no teraz to nie, bo teraz jest gorąca 20, ale jeśli mielibyście kiedykolwiek tak naprawdę chcieli wkręcić się w klimaty EDM-owe, taneczne, to jak najbardziej jest tam stream SK Live Remix i tam się dużo dzieje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Meduza premierowo, tak, Meduza premierowo w gorącej 20 Radia SK razem z Rani. Rani, kto wiedział, że Rani w języku hindi oznacza królową? Ja na przykład nie wiedziałem, a okazuje się, że Shannon Hilversum ma prababcię albo babcię, która pochodzi z Surinamu i tak miała właśnie na imię i na jej cześć właśnie występuje pod takim pseudonimem. Meduza i Rani Silence premierowo, bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

byli na 18, dziś są na 13. Kuba i Kuba i Stygnie, lato w gorącej 20 Radia SK. Stygną zaproszenia na koncert i na zaproszenia na spotkanie Meet and Greet z The Black Eyed Peas. Wszystko na sk.pl do zgadnięcia, tylko dajcie mi znać, to ostatni moment na to, żeby się zgłosić bardzo konkretnie do tej rundy naszej zabawy. Koncert za dni kilkanaście wcześniej, bo dokładnie za tydzień, nowy album od Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Czyli koszmar prowadzącego, koszmar DJ-a. Wyglądasz na całkiem smutną, jak na tak zakochaną dziewczynę. Tak chyba możemy przetłumaczyć ten tytuł. Drop Dead. Chciałem tylko powiedzieć, bo tutaj się rozwinąłem chyba trochę za mocno. To po prostu druga z dzisiejszych nowości w gorącej 20 Radia SK. Miejsce 12. Olivia Rodrigo.

6 dziś na 11 w gorącej 20 radiasko to Jazzy i Can't Deny It. Miejsce 11 oznacza, że pierwsza dziesiątka już tuż za pasem, a w niej jeszcze jedna Taylor Swift, tym razem już z notowania. Tame Impala i Jenny, czyli prawdziwi rekordziści, Kygo i Khalid, Justin Bieber, Nicki Minaj, męskie granie orkiestra, Bausa, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną koniecznie. Radio SK. Autopromocja. Jak w

0: taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje
1: dziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje

0: Krakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, Kids Race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Mieciu, ten leżak z mrówki za 499 zł jest tak wygodny, że zostaję tu do obiadu.
4: Ale rozłożyłem ten bazen za 109 zł. Może jednak skoczysz, Elżuniu?
3: Później, Mieciu. I pamiętaj, że mamy dziś gości. Dobrze, że kupiliśmy wczoraj ten rozkładany stół i 8 krzeseł w mrówce za 3400.
5: Stwórz swój własny raj w ogrodzie. Tylko teraz w mrówce baseny, meble ogrodowe i leżaki w cenach, które Cię zaskoczą. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama. Płyty, płytki, płyty.
8: Co tam nucisz, Zosieńko?
7: Ach, tak mnie naszło, bo oglądam nową gazetkę Mercury Market i wpadła mi w oko płytka. Zobacz, ta. Silver Hills Matte. Ładna, prawda? Już ją sobie wyobrażam w naszej łazience.
9: I naprawdę jest tania. Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: I po reklamie.

Mam wrażenie, że ktoś w tej godzinie się ucieszy. Jestem przekonany, że ktoś się ucieszy ze zaproszenia The Black Eyed Peas i ze zaproszenia na spotkanie Meet and Greet właśnie z tym zespołem przy okazji Warsaw Music Festival. To już za dni kilkanaście. W dolnej dziesiątce, że przypomnę, dwie nowości. Na miejscu 19 Ale Farben i Body Talk, a na miejscu 12 Olivia Rodrigo Drop Dead. Po zanotowaniem dwa dni od Bledki, a także Alex Warren również nie zmieścił się do gorącej dwudziestki z hitem Fever Dream. Nie przedłużając, pierwsza dziesiątka, oni też pojawiają się w Esca Live Remix. Przypomnę, to nasze taneczne pasmo powróciło i gramy wam dziś bardzo ładnie zmiksowane numery łącznie z Arminem Wembrynem i jego Estate of Trance.

13 na 9. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, gorąca 20 Radia SK i sezon. A teraz czas na kolejną premierę, doskonale znany. Dał się poznać z numeru Fast Cars and Superstars i z tego numeru doskonale znany Christian Marki ma nową propozycję Solea i Summer is Magic premierowo.

0: Just the way you are w remiksie Davida Getty to Milky, miejsce siódme. Wcześniej miejsce ósme, czyli Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Trzecie miejsce w podsumowaniu maja 2026, jeśli chodzi o gorącą dwudziestkę Radia SK. A ten podkład świadczy tylko o jednym, o tym, że szukam naprawdę sporego fana do Black Eyed Peas i chyba takiego znalazłem. Boguś, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Witam serdecznie, po raz pierwszy z tego, co wiem, na antenie Radia SK. Słuchaj, ty musisz mi opowiedzieć tę historię sprzed kilku lat, kiedy The Black Eyed Peas pojawili się na Sylwestrze, prawda? W Zakopanem. Ty się o tym dowiedziałeś i to chyba dosyć mocno wpłynęło na twoje dalsze poczynania. Co zrobiłeś?
1: Tak, tak, tak. Powiem ci szczerze, odwołałem domówkę, miałem mieć u siebie domówkę.
0: Okej.
1: Okay. Trochę się zachowałem nie tak, ale pojechałem prosto do Zakopanego. Od rana, pod samymi bramkami, ubrany, uwaga, w pampersa, stałem tam.
0: Powiedz, że to był nie tylko pampers.
1: Żeby być jako pierwszy pod sceną, nie musieć iść do toalety,
0: nie
1: i
0: wierzę.
1: Po prostu być tam pod samiutką sceną. I udało mi
0: I to się
1: wydarzyło. I do samego końca koncertu nie musiałem iść do toalety i byłem pod sceną tam w 2023, tak przywitałem ten nowy rok.
0: Czyli ja dobrze wnioskuję, że pierucha została wykorzystana?
1: No dwa razy.
0: Wiesz co?
1: Ale tylko na...
0: Nie, to na jedyny dom, dobrze. Dziękuję, że o tym wspominasz. O tym, jakie to uczucie, to już może poza anteną mi opowiesz, dobra? Bo ja, wiesz, każdy z nas kiedyś był w takiej sytuacji, ale nie pamiętamy, a ty pamiętasz, bo to było kilka lat temu. Boguś, tak. Słuchaj, czy ty wiesz o tym, no bo się zgłosiłeś, że rozdajemy bilety na The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, a wiesz, że piątek jest wyjątkowym dniem, jeśli chodzi o to rozdawnictwo, czy nie wiesz?
1: Nie wiem, nie wiesz. Ale chyba się spodziewam, czyżby, no nie wierzę.
0: Jeżeli spodziewasz się tego, że spotkasz się z The Black Eyed Peas, to jest dobre spodziewanie się!
1: Niemożliwe, no nie! Muszę wziąć podwójny zapach pieluch.
0: Nie, wiesz co, to się będzie działo w takim cywilizowanym miejscu, więc chyba nie będzie takiej potrzeby. Chyba, że to ze szczęścia. Jakbyś ich zobaczysz. Boguś, nie rozwlekajmy się w tym temacie. Boguś, nie dość, że zaproszenie na The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, to jeszcze meet and greet z ekipą. Będziesz mógł ich poznać i opowiedzieć,
1: wow.
0: I opowiedzieć im tę historię, z którą podzieliłeś się właśnie teraz na antenie Radia SK.
1: Powiem.
0: Boguś, świetnego koncertu, chociaż jestem przekonany, że nie muszę ci tego życzyć. Wszystkiego dobrego.
1: Super, dzięki.
0: Boguś już jest na meet and greet. Za tydzień o tej porze poznamy drugą osobę, która na spotkanie z The Black Eyed Peas się wybierze, a cały przyszły tydzień to również rozdawnictwo zaproszeń na ich koncert. Wbijajcie na sk.pl, mocno zapraszamy. Lost Frequencies, który pojawia się również w ramach SK Live Remix, teraz ma nowy numer, Live It All, gram premierowo, bardzo proszę.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Spektakularnie, dokładnie tak. W podsumowaniu maja od statystycznego Dawida to jest miejsce pierwsze, najpopularniejszy hit ubiegłego miesiąca w gorącej 20 Radia SK. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. No i to jest też, no już za chwilę rekordzista, mogę chyba śmiało tak powiedzieć, bo 15 notowań, a tylko jeden numer w historii gorącej 20, tej nowej gorącej 20 miał 16 notowań. To Taylor Swift Love Story w remiksie Disco Lines Remix, więc wszystko wskazuje na to, że za tydzień będziemy mieli wyrównanie rekordu, no bo tak, żeby z szóstego wypaść, chociaż no, już

0: 13 lat
1: po wspólnym If I Lose Myself, Alesso i One Republic znów nagrywają razem In Your Eyes przed chwilą premierowo w ramach wszystkie hity zaczynają się wesce. O, takie są fakty, szanowni państwo. Za chwilę jeszcze jedna premiera będzie, tak? Nowy Alex Warren, ale wcześniej po krótkiej przerwie miejsce czwarte z 7 na 4 właśnie niedaleko podium Kygo i Khalid, Save My Love.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Dom to nie tylko cztery ściany. To miejsce, gdzie liczy się każdy detal, jak podłoga, na której stawiasz pierwsze kroki. Wybierz panele Superior, renomowanego producenta, który łączy jakość, trwałość i ponadczasowy styl. Teraz w wyjątkowej cenie 32,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 59,90. Dostępne od ręki w salonach Royal w Tarnowie, Tuchowie, Dębicy i Zakliczynie. Superior. Podłoga, na której budujesz przyszłość. Więcej na royal.pl.
9: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Przedsiębiorco, rynek pędzi, technologie się zmieniają, a wyzwania rosną. Czy Twoja firma jest na to gotowa? Zdobądź przewagę. Skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i podnieś kwalifikacje swoje oraz pracowników. Dofinansowanie obejmuje również firmy jednoosobowe. Nie czekaj, działaj. Wniosek złożysz elektronicznie przez portal praca.gov.pl od 8 do 12 czerwca. Szczegóły w Urzędzie Pracy w Tarnowie. Telefon 14 688 23 25.
12: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
13: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: news. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Od 23 dzisiaj Kaigo w ramach Eska Live Remix. I na miejscu czwartym w gorącej 20 Radia Esk razem z Khalidem Save My Love z 7 na to 4. Alex Warren i Fever Dream wypadł z notowania, ale być może już za tydzień liczba Alexów Warrenów w gorącej 20 będzie się zgadzać, bo mamy premierowo numer Passenger, który również trafia do propozycji, do listy.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, miejsce drugie gorącej dwudziestki Radia SK. Na pierwszym, no nuda straszna, no na szczycie, w zeszłym tygodniu na szczycie, w tym męskie granie orkiestra 2-2-6, czyli nareszcie.
1: SK Tarnów. To jest najpopularniejszy hit w Polsce.
2: Ja się z

0: Od dawna to wiem.
1: A was ciągnie do tego numeru i tak już od 2 tygodni. W sumie to od 4, bo on był już na 1, później na 2, później na 1, znowu na 1, no mówię, że nuda przecież, no. Na 3 Talk to You, czyli Another i 54 Ultra, z 5 na to 3, z 3 na 2 Justin Bieber i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. I na miejscu 1, bez zmian od zeszłego tygodnia, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli męskie granie orkiestra, czyli singiel Nareszcie. Ciekawe jak to będzie za tydzień, gorąca 20 oczywiście co piątek po godzinie 18 i za chwilę SK Live Remix z Arminem Wemurenem po godzinie 22, a my słyszymy się wyjątkowo jutro po godzinie 9. I dla mnie to będzie wyjątkowo miłe spotkanie. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
2: Radio SK. Reklama. 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
2: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kalambury, łatwe hasło.
7: Ostatnio też tak mówiłaś.
8: A tyle nam zajęło, że ledwo zdążyliśmy z obiadem.
6: Dobra, pokazuję.
8: Słońce?
7: Dom?
8: Ciepło?
6: Bingo! A o cieple najlepiej pomyśleć przed zimą. Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
9: Elżonius,

0: Zadanie wykonane. Nowy regał z Mrówki za 69,99. Skręcony.
1: Idealnie w porę mieciu, bo mój nowy sokownik za 79,99 właśnie kończy produkcję soku.
0: A ta nowa zastawa?
1: Też z Mrówki. Mają duży wybór talerzy. Już od 3 zł za sztukę.
2: Mrówka. Wszystko dla twojego domu w najlepszych cenach. Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5 i za Kliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
4: Już w sobotę, 6 czerwca od godziny 14 zapraszamy całe rodziny na 9 mundurowy Dzień Dziecka w Gminie Skrzyżów. Czekają na Was widowiskowe i dynamiczne pokazy służb mundurowych, spotkania z funkcjonariuszami, a także prawdziwy bojowy wóz piechoty. Do tego dmuchańce, animacje, gry wielkoformatowe, ekipa poszukiwaczy skarbów oraz wyjątkowa gwiezdna niespodzianka. Wstęp i wszystkie atrakcje bezpłatne. Do zobaczenia 6 czerwca na obiektach sportowych w Skrzyżowie. Serdecznie zapraszam w imieniu samorządu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyżów.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.
9: SK Tarnów. Na czasie.
10: Cześć, z tej strony Michał Reszczyński. To co, macie ochotę na dobrą zabawę? Tarnowskie kluby mają coś dla Was. DJ Mario zaprasza dziś na energetyczną imprezę do Blue Velvet. Z kolei jutro odbędzie się tam zabawa pod hasłem Throwback Dance. Będzie można potuptać do numerów sprzed lat. Gorąco będzie też dziś w Gold Angels. DJ Kizus rozkręci najbardziej energetyczną imprezę sezonu. Ognia nie zabraknie też jutro. Spodziewajcie się hitów latino. Tymczasem w sobotę w Alfie Spławik zaserwuje największe petardy z ostatnich 20 lat.
11: To jest SK Live Remix.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Wracamy!
14: Wracają straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
15: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
14: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
16: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
18: To jest SK Live Remix. Najlepszy mix

0: najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richti

0: Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schab na soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: I po
2: to jest SK Live Remix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Domodel, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
1: I po reklamie.
0: To jest Eskalar.

0: z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schab na soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
5: I po reklamie.
0: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
6: For all the best

0: astateoftrance.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
2: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Przed Wami Kygo.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
5: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
9: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

Freaks come out at night.